a poniže kelemeša kolčová. Odletela koničkovi podkova, podkova. Odletela koničkovi podkova, podkova.